podoba. Jest taki właśnie, kurczę, no... luźny. Jo, okej. Tak, szczególnie pierwszy wers.